0: Najwyższe gwiazdy.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I najwyższe hitowi. Używaj u muzyki. Radio TNT.